Nos dice tus nakalipora pongos na irorvezi atvurugwani kera kumenua kwetu mono nzira kavango zoto kero zo pumezua asimpito zeni po horvezi orum.

Erikwamo tinokenda nare simpe levatinka ntumpito pozili koko tupukweni iko tinakundindira wizeni moipo tupore kulipako magano mkutwara situase tukomeo.